lapana pornali tom asana sanengli salon arje long tanglo lakya kaswani difu wang bam bam bam pan studio korea por por painer camera mari clip hopling tanglo adun tu ajai meg lake lamhancha kapor hi ajai meg labang soja meg ang denglong lamhancha kapor hi je bang samsoning ti Lapan ke mikri bo problem ham